Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Cześć, wybiła siódma. Przed nami trudny egzamin. Polska może stać się celem Rosji. Jak mówił w Sejmie premier Donald Tusk, chodzi o hybrydowe ataki dronami i rakietami. Niby przez przypadek podczas ataków na Ukrainę. Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Zarzuty chce postawić posłowi Prokuratura Europejska. To w sprawie korupcji przy przetargach dla tramwajów śląskich. Teraz piłka nożna. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. To w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg. I to niezależnie od tego, po jakie książki sięgamy. Poprawia pamięć, empatię, zdrowie psychiczne i zapobiega demencji.
2: Startuję jeszcze to oficjalnie w Warszawie, ale ja Jana Pawła II szybko weryfikuję nasze marzenia o pustym mieście. Trasa Łazienkowska mocno hamuje. Pamiętajcie o wczorajszych zmianach na Woli. Między innymi Wronia odcięta jest od Grzybowskiej. A jeśli macie dość korków, to w ramach Tygodnia Mobilności przesiadajcie się na rower.

gdybym miała w skali tak od 1 do 10 ocenić, który poranek z tego tygodnia był najchłodniejszy, no to niestety byłby dzisiejszy. Piątek zaskoczył mnie o poranku. Radzę się cieplej ubrać, najlepiej na cebulkę, bo póki co na termometrach 10 stopni w ciągu dnia dobijemy do 21. Ma pojawić się też trochę słońca, na szczęście bez deszczu. Póki co jest rześnie.

0: Ci się szybciutko zleci, obiecuję.
1: Radio. To jest radio.
0: Już teraz Liwka i

0: Prawdziwy sztos. Mamy 11 po 7 i kolejną bombę od Sylwii Bomby. Wchodzi w nowy biznes i wygląda na to, że wie, jak zrobić dobrze remont, niekoniecznie płacąc za wszystko z własnej kieszeni. Celebrytka pokazała właśnie swój nowy dom, dwupoziomowy apartament na wynajem. Ma 76 metrów kwadratowych, a w środku królują beże, naturalne drewno i ma bardzo instagramowy minimalizm. Jest elegancki salon z regałem na książki, sypialnia z ciemnym zagłówkiem, a nawet wolno stojąca wanna i podświetlane lustro, ale najlepsze jest to, że całe przedsięwzięcie powstało w ramach współprac reklamowych. Bomba współpracowała m.in. ze sklepem meblowym, firmami od paneli, płytek, armatury. Mieszkanie gotowe, wygląda luksusowo, a przy okazji marki też dostały swoją reklamę. Kiedy my wreszcie nauczymy się od Influ tego podejścia? Work smart, not hard.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

nie króluje, ale przed nami same takie hity, bo jeszcze w tej godzinie Ray, Katy Perry, O Co Chodzi, Lolek czy Oki, Post Malone w Radiu Kiss FM. Too Hot to Skip, zdecydowanie. Mamy już 21 minut po 7.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 4.30 i wiecie co? Warto było wczoraj szaleć tak, ale jeszcze bardziej było warto dziś wstać tak wcześnie dla takich bęgerków, że ho, ho, ho, no i dla ploteczek. Na co? I Wojtek Kucina, zakaz udziału w tańcu z gwiazdami, co? Już za moment, bo teraz Ray i Joy.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: to jest nowy.
1: O co chodzi, lolek i oki, więcej nieba w Radiu Kiss FM. Mamy za 23 minuty godzinę 8 i news z rana jak śmietana. Czyżby Natsu zabroniła Wojtkowi udziału w Tańcu z Gwiazdami? Natalka odniosła się do wszelkich plotek na jej temat, że niby zakazała ukochanemu występu w kolejnych edycjach. No jak sama mówi, ja jestem zazdrośnicą, ale nigdy nie zabroniłabym mu rozwijać się zawodowo. Mimo tych zapewnień Wojtek nie tańczy w kolejnej edycji. No coś czuję, że to była ich absolutnie wspólna decyzja.
2: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
1: To będzie prawdziwy banger. Rose i New Trick. Gorąca dzisiejsza premierka.

Kiss FM, jak to trenduje, a my mamy za 18 minut godzinę 8, więc jeżeli chcecie zdążyć do pracy lub szkoły, to jest idealny moment, żeby wyjechać z domu, a ja potowarzyszę wam razem z najlepszymi bęgerkami od Sanach i Elizy Larosy, czy Sanach, czy jeszcze nawet Post Malone. Słuchajcie, jest za chwilkę 8.

0: Radio Kiss FM, a ja przeglądam Instagrama z rana i lewy w Chicago. I chyba naprawdę mu się podoba Robert Lewandowski. Przyznał, że po latach życia pod ogromną presją potrzebował trochę spokoju, a po 2 miesiącach mówi, rodzina dobrze się odnalazła, a Chicago bardzo mu się podoba. No, ewidentnie wyjazd był strzałem w dziesiątkę.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: Za 8 minut 8.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: I've been fighting.

0: Cicho, szab, Radio Kiss FM. A już teraz czas na update Radio Kiss FM, bo mamy godzinkę ósmą.
1: To jest update Radio Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Polskie wojsko poderwało samoloty. To po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Boheńczaka i Mariana Banasia. Według komisarza wyborczego mogło dojść do fałszowania podpisów. Na listach znajdowały się m.in. złe numery PESEL, niedokładne adresy, a nawet dane osób zmarłych. Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie.
3: Od weekendu dzieli was pi razy drzwi 8 godzin w biurze i jeden mocno zapchany most. Trasa Siekierkowska i Poniatowszczak pękają w szwach. Służewiec na czele z Marynarską to teraz największy hamulcowy miasta. Za też we wtorek, w dzień bez samochodu. Wtedy macie darmową komunikację miejską. Warto skorzystać. 21 stopni ma być w tym najcieplejszym momencie dzisiaj w Warszawie. Póki co ciężko mi w to uwierzyć, bo temperatura dosłownie drgnęła. Drgnęła przez godzinę. Mamy 11 stopni. Słońce wprawdzie coś próbuje tam przebić się przez chmury. Na razie z marnym skutkiem, ale chociaż ciśnienie mamy lepsze niż wczoraj, więc nasze samopoczucie też powinno być w znacznie lepszej formie niż wczoraj.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? Ale jeśli easy jest piątek, dobrze, że wstaliśmy, okej? Okay? Słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers. To trenduje tu Hot to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami. A już teraz numer, który znam na pamięć. Happiness is so sad.

0: 11 po 8 i newsa z rana jak śmietana, to chyba za mało powiedziane. Wyobraźcie sobie, że idziecie na koncert Pussycat Dolls, a tu nagle na scenie pojawia się polskie drag queen. Tak właśnie było w Warszawie. Nicole Scherzinger zaprosiła na scenę Jolkę, Laguna Aqua Pussy i tancerza Kajtka Januszkiewicza, a potem totalne show. Wszyscy razem zatańczyli do Baroms, Nicole plus polskie drag queen plus Kajtek plus Baroms. To brzmi jak kolab, którego nikt nie planował, ale chyba wszyscy potrzebowaliśmy. I trzeba przyznać, scena należała do nich. Energia była na pełnej, a publiczność dostała koncertowy moment, który zapamięta chyba na długo. Czyli nostalgia wróciła, ale w wersji 2026. No i co? Znowu Polska Góra!
1: Radio Kiss FM.

Mamy 21 minut po 8 i oprócz takiego bęgera jeszcze w tej godzinie przynajmniej wokalistka, która w Polsce chyba zrobiła już duet z każdym, a w Radiu Kiss FM dzisiaj zaśpiewa solo. Domyślacie się, o kogo chodzi? Już za moment.

0: 8:27 w Radiu Kiss FM i czas na nasz codzienny daily reminder. Opuść palec, jeśli macie zaplanowane już jakieś plany na weekend, posprzątaliście mieszkanie, zrobiliście rano krótki prysznic, zjedliście śniadanko, wypiliście kawusie, no i czy wymyliście zęby? Ja wiem, że mam obsesję na temat tych waszych zębów, zamiast wróżki, radiuszki, wróżka, zębuszka jednak się we mnie wcieliła, ale wiem jedno, muzę będzie puszczała tak samo dobrze.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwy banger. MJ Deli Deli Supreme w Radiu Kiss FM. U nas na głośnikach będzie na pełnej, a u was zalecamy to samo. Mamy 8:28.

0: 36, a ja przeglądam Instagrama i co? Millie Bobby Brown została drugi raz mamą. Tak, to ta nastka ze Stranger Things. Okazuje się, że adoptowali razem z mężem już drugie dziecko, więc Millie tworzy w wieku 22 lat już rodzinę, o jakiej marzyła od dziecka. Ja 22 lata miałam całkiem niedawno, ale do męża i dzieci to ja nawet nie mam podlotu. Jak ona to zrobiła, ludzie?
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwe.

FM za 17 minut. Mamy 9, a jeszcze w tej godzinie przynajmniej Tyla Kimo Sounds czy Tame Impala. Jest wcześniej, jest piątek, także wybaczcie mi, jedziemy dalej.

Radio Kiss FM, za 8 minut 9 i czas leci w ten piątek jak szalony. No ale przy takich bęgerkach to ja się nie dziwię. Wcale, ale to wcale. A co jeszcze dziś dla was mam? Dziś będzie horoskop dla lewków. Lewki kochane, tuż po dziewiątej się słyszymy i sprawdzimy, co wam gwiazdy dziś podpowiedzą. Ale na razie easy, Rise Slow i Kimo Sounds. I już teraz w Radio Kiss FM, także robimy głośniej.

0: do 9, bo czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9. Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr. Jak mówią analitycy, to sposób na opóźnienie przekroczenia psychologicznych barier cenowych. Cały świat czeka na naprawę rurociągów wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz. Pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi. Poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny.

Ostatnia prosta szczytu, chociaż jerozolimskie czy świętokrzyska ciągle twardo trzymają w napięciu. Uważajcie, w centrum przez przygotowania do tramwajowych mistrzostw zamknięto przejście dla pieszych na Marszałkowskiej przy Złotej, a rowerzyści stracili tam swoją ścieżkę.

0: to kumulusy leniwie błąkają się dziś po warszawskim niebie. Z reguły zwiastują stabilną, choć czasem pochmurną pogodę. Ale ja bym trzymała się tej stabilnej, trzymam kciuki, by tak było, z tendencją wzrostową. Wzrostową na termometrach. Już mamy 13 stopni, a idziemy dzisiaj po 21. Wiatr nawet trochę się uspokoił. Ciśnienie trzyma stabilny poziom. No naprawdę, jest stabilnie.
1: Hejka, kochani, już 9:58. Jest totalnie easy, słońce prawie świeci, ale mamy najlepsze bęgerki. Waszą śpiewającą, prowadzącą i lada moment weekend. Oh yeah, chyba wszyscy na niego czekamy po tym trzecim ciężkim tygodniu września, co? A ja wam ten piątek umilę najlepiej, jak potrafię. Same bęgery, świeże ploty, ja i wy. O, zabrzmiało romantycznie. Jedziemy z tematem, bawimy się tym radiem Kiss FM, bo na sam początek, żel chyba lubicie, co?

0: 11 po 9, Katza i Animal w Radiu Kiss FM, a ja mam dla was plotę. W sumie ja mam dla was fakt, słuchajcie. Pamiętacie, kiedy ekipa Freeza była absolutnie wszędzie? Lody, ubrania, miliony wyświetleń i wielkie biznesowe plany? No to teraz wydarzyła się lekka kraksa, bo wycena giełdowa ekipy mocno poleciała w dół. Jeszcze w szczytowym momencie spółka była wyceniana na prawie 900 milionów złotych, a dzisiaj to około 36 milionów. I to nie koniec zmian. Ekipa właśnie wycofała się z planu budowy wielkich hal zdjęciowych. Tłumaczą się, że nie udało się pozyskać zewnętrznego finansowania, a inwestycja była po prostu zbyt droga. Ale żeby nie było, ekipa nadal zarabia. W 2025 roku grupa miała prawie 84 miliony złotych przychodu. Problem w tym, że zysk netto spadł z ponad 8,5 miliona do około 3,5 miliona. Czyli zasięgi z internetu to jedno, a prowadzenie wielkiego biznesu to już zupełnie inna historia, bo można mieć miliony wyświetleń obserwujących na koncie i ogromny hype, ale na koniec dnia Excela niestety nie da się oszukać.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Piosenka, która absolutnie trenduje u nas na głośnikach, będzie na pełnej. Pytacie o tytuł Talking Buddy. Dodajcie do playki.

kierownika, więc jeżeli jeszcze nie złożyliście życzeń szefowi, to najwyższy czas. A ja zaproszę mojego kierownika jeszcze o poranku na krótki wywiadzik. Zobaczymy, czy otrzyma tytuł szefa roku. Musicie być z nami cały poranek. Mamy 9:23.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
4: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

29 minut po 9 i obiecany horoskop dla lwów. Lwy, podgłoście odbiorniki. Dziś postawcie na siebie. W miłości może pojawić się miła niespodzianka, a w pracy szansa, której lepiej nie przegapić. Twój moment zaczyna się właśnie teraz. No, brzmi obiecująco. Sunflower już teraz.

0: Milion Mata i Łajcior w Radiu Kiss FM. No cóż to jest za romantyczny utwór. Za 23 minuty 10, a ja mam dla was naprawdę mocnego newsa. Andziak odpaliła jesienny dekoracyjny level chyba hard. Na same dniowe ozdoby miała wydać aż kilka tysięcy złotych. Tak, kilka tysięcy za rzeczy, które większość z nas po prostu stawia przed domem i nazywa to jesienią. Ale trzeba przyznać, klimat będzie konkretny. Dynia za dynią, a konto bankowe chyba przeżyje swój własny horror.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Too hot to skip. How does it feel w Radio Kiss FM?

oznacza, że dzisiaj między 18 a 19 najnowsze, najświeższe premiery w Kiss Music Friday. Także jeżeli chcielibyście posłuchać czegoś absolutnie świeżego dzisiaj od 18.

dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

za 8 minut 10, a ja chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. No kto pamięta te czasy? Wtedy to było, co? Dajcie nam znać na WhatsAppie, jaka była ta wasza pierwsza miłość. Radiokiss.fm, tam mam odnośnik do WhatsAppa. Dajcie nam znać, jestem bardzo ciekawa.

0: Prim čas na update Radia Kiss FM 10.
1: To je update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc. Między innymi w szkole podstawowej numer 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało. Jak mówi dyrektor placówki Roman Kotarski, część dzieci, zwłaszcza młodszych, wpadła w panikę. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem. To na dystansie 1000 kilometrów. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność, wibracje oraz przyspieszenie.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Gorący spór o szkolne jadłospisy w Warszawie. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości przez wytyczne Ministerstwa Edukacji dzieci chodzą głodne, a przygotowane jedzenie ląduje w koszu, mówi Michalina Szymborska z PiS.
4: Dlatego, że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Skarg jest bardzo wiele.
3: Organizacje prawicowe i część rodziców zapowiedziały 26 września protest przed Sejmem właśnie w sprawie szkolnych posiłków. Kilka dni wcześniej sport opanuje stolicę. Wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Od 23 do 30 września w Warszawie zaplanowano około 135 zajęć i wydarzeń w blisko 23 lokalizacjach. Szczegóły znajdziecie w internecie. W sieci możecie też oddać swój głos. Trwa plebiscyt na Warszawiankę Roku. O tytuł walczy łącznie 10 kandydatek, które na co dzień zmieniają nasze miasto. Statuetka trafi do tej, która zbierze największe poparcie. Czas na ostateczną decyzję macie do 4 listopada. Na Wisłostradzie czy trasie toruńskiej płyniemy, to znaczy jedziemy swobodniej. Pamiętajcie, że jutro na Placu Centralnym startują Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, a to oznacza m.in. całkowicie zamkniętą Marszałkowską od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego. A póki co z uśmiechem wjeżdżamy w ten weekend. Co więcej słońca na warszawskim niebie. Na termometrach za to 15 stopni, ale przyznam szczerze, że jak tak wyszłam na zewnątrz, no to takie rześkie to 15 stopni. Biur na cebulkę wciąż zalecany, jeśli jeszcze ktoś nie wyszedł z domu. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy do 21. Jutro zapowiada się bardzo słoneczny dzień i przede wszystkim bez deszczu.
0: Śpiewająco witam was o 10:03. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza ulubiona koleżanka Julka Wasilewska i razem przygotowujemy się do tego trzeciego weekendu września. Będzie totalnie easy. Z takimi bęgerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze bieżące plotki, aferki, suchar od Wasilewskiej. No i mój kierownik, dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, także sprawdzimy, czy nadaje się na niego. 18 dzień września. Czego nam więcej potrzebna? Potrzebna absolutnie nothing. A już teraz Tame Impala i Loser. Obudźcie mnie w nocy, a ja wam wyrecytuję ten numer na pamięć. Uwielbiam. Zróbcie głośniej Radio Kiss.

0: Na antenie gościa właśnie zaprosiłam. Jest ze mną mój szef z okazji Światowego Dnia Kierownika, Krystian Karwaszewski. Dzień dobry,
1: witam serdecznie w Radiu Kiss FM. No, bardzo się cieszę, że
0: tak,
1: jesteś.
0: Ja się również cieszę, szefie, oczywiście najlepsze radio i tak dalej, a teraz
1: wiadomo.
0: Chciałabym zadać ci kilka pytań i sprawdzimy, w ilu procentach jesteś takim top of the top, ultra HDMI, najlepszym kierownikiem świata. I
1: trochę się stresuję, nie będę ukrywać.
0: Okej, to jest jakby okej, ale chciałabym, żebyś odpowiadał zgodnie z prawdą. Czy to jest jakby okej?
1: Easy, lecimy.
0: Easy, zacznijmy. Okej. Krystian, co byś zrobił, jakbym zaspała na 3 audycje z rzędu? Oczywiście niespecjalnie i weź to pod uwagę.
1: Uśmiechnął się.
0: Świetnie, dobrze. Drugie pytanie. Czy gdybym adoptowała pieska, to czy na czas audycji codziennie od 7 do 11 mógłbyś się nim zająć?
1: Pewnie.
0: O kurde, dobra. Czy gdybym była ogórkiem kiszonym, ale nadal miałabym te same skille, to czy nadal byś mnie zatrudnił?
1: Wolę małosolne, ale...
0: Ale
1: no trudne pytanie, przejdzie.
0: Przejdzie, okej, fantastycznie. I ostatnie pytanie, już troszeczkę mnie znasz, miesiąc znajomości robi swoje. Jakie jest jakie jest słowo, które bardzo często mówię w różnych sytuacjach życiowych? To jest taka moja kropka na końcu zdania.
1: Easy.
0: O wow, powiem wam tak, mój szef Krystian Karwaszewski oficjalnie został top of the top ultra HDMI, najlepszym kierownikiem, jaki jest w tym kraju. Wielkie brawa dla niego. Zdał test, także, no drodzy państwo, co wam mogę powiedzieć już teraz? California Love, bo to naprawdę trenduje!
2: Radio Kiss FM. To trenduje!

Michiko w Radiu Kiss FM. Ależ to trenduje, a wy chyba to bardzo lubicie. Na zegarach mamy 10:22, a przed nami jeszcze Only Drops and Bangers. Liwka, Adela, O co chodzi, Lolek, no będą same hity, więc zróbcie głośniej Radio Kiss FM.

10:29 na zegarach. Czy wy wiecie, że my jesteśmy tutaj razem do 11? Ale nie płakał, nie płakał, bo po pierwsze zostawiam wam Only Drop Some Bangers, a od 14 Daria i Niko wjadą naprawdę na pełnej z samymi nowościami. Co więcej, Kiss Music Friday już od 18.

FM. No cóż za banger. A ja mam dla was ploteczkę dnia. U Dominika Rupińskiego pojawiły się małe komplikacje przed kolejnym tańcem. Jego partnerka Estel na razie nie może trenować i potrzebuje przerwy. Na sali zastąpiła ją inna tancerka, ale Dominik cały czas liczy, że w niedzielę jednak wrócą razem na parkiet. Czyli choreografia jest, muzyka jest. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za wielki comeback tancerki Dominika. No, tego jeszcze w kinach nie grali. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

FM za 15 minut, 11 i to był Harrison i All The Things She Said. To był naprawdę banger, ale bangery jeszcze będą i to naprawdę sporo, bo będzie jeszcze suchar na koniec dnia, jak codziennie, także szykujcie wodę, bo naprawdę będzie Sahara, obiecuję.

That girl! Mamy 6 minut do 11. No i wiecie, jak to o tej porze. Obiecany suchar od Wasilewskiej. Trzymajcie się ściany. To się wiadomo, co nie zrobimy. Jaki jest idealny prezent dla Anglika? Prezent perfekt.

0: FM. Zbliżamy się do 11. Dziękuję wam za dziś, a przed nami jeszcze same drops and bangers. Słyszymy się jutro, cześć!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss. To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Podwarszawska Zielonka zaostrza walkę z dzikami. Miasto uruchomiło dla mieszkańców specjalną procedurę kryzysową. Jeśli stado pojawi się pod ich domem, można od razu wezwać pomoc. Wystarczy zadzwonić. Specjalna ekipa szybko i bezpiecznie wyprowadzi zwierzęta. Linia działa przez 7 dni w tygodniu, również w środku nocy i święta. Z dzikimi graffiti walczy z kolei Warszawa. Trwa remont zabytkowej kamienicy przy Marszałkowskiej 28. Farba głęboko wżarła się w kamień, więc część elewacji idzie do wymiany. Urzędnicy liczą, że ta renowacja pociągnie za sobą kolejne, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
3: Chcemy, żeby inne wspólnoty zauważyły, że rzeczywiście te dotacje mogą być bardzo wysokie.
2: Prace pochłoną prawie 200 tysięcy złotych. A tysiące kilometrów pokona z kolei nowa maszyna na stołecznych ulicach. Wygląda jak tramwaj, ale jeździ po ulicach właśnie. Na trasie do Marienstadtu ruszyły testy nietypowego elektrycznego autobusu. Pojazd na jednym ładowaniu przejedzie nawet 300 kilometrów. Uparta w Warszawie dzisiaj ta temperatura powoli idzie do góry, no ale idzie. Na warszawskich termometrach mamy teraz 18 stopni. Przypomnę, że w tym najcieplejszym momencie mamy dobić do 21. Słońce jest, wiatr umiarkowany, powietrze wciąż dalej rześkie, a ciśnienie mamy stabilne. I taka aura powinna z nami utrzymać się, jak prognozują synoptycy, do końca dnia.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiła 12. To bardzo ważna deklaracja. Tak, o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej myślą o modernizacji wyświetlaczy z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić dwucyfrową kwotę. Trzeba będzie dodać czwarte okienko na słupie albo zwęzić wyświetlaną treść. Część stacji powiększyła okienka już kilka lat temu, a kierowcy proponują proste rozwiązanie – obniżenie ceny paliwa. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Przyszedł podlać sadzonki, a wpadł prosto w ręce mundurowych. Ursynowscy kryminalni zlikwidowali nietypową plantację marihuany. 47-latek ukrył swoje uprawy w miejskich zaroślach. Policjanci namierzyli doniczki i urządzili zasadzkę. Funkcjonariusze przejęli ponad 50 roślin i gotowy susz. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Z ulic znikną w ten weekend niektóre tramwaje. Śródmieście przejmą Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dzisiaj i w sobotę składy nie będą jeździć Marszałkowską ani Andersa. W ich miejsce wyjechał już zastępczy autobus Z4. Tramwaje wrócą na swoje tory w niedzielę rano. A na ring z kolei wraca Andrzej Gołota. Tym razem bez rękawic, za to na deskach teatru. Historię pięściarza przypomną studenci Akademii Teatralnej w sztuce Bił sobie Andrzej.
3: Nie jest to spektakl stricte biograficzny. Bardziej skupiamy się na tych wydarzeniach i na tych naszych jakichś fantazjach na temat postaci.
2: Mówiła dramaturżka Julia Nowak. Premiera spektaklu dzisiaj w Teatrze Kolegium Nobilu. Stopni na warszawskich termometrach. W końcu zbliżamy się do tego upragnionego dzisiejszego maksimum, które o godzinie 14 wyniesie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie umiarkowane, jest dobrze, jest słońce, jutro też będzie słońce, a nawet więcej słońca i 21 również stopni na termometrach. Niedziela, no niestety zapowiada się deszczowa, ale ciepła.

0: FM. Don't mind.
1: Props and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja...

0: a Kiss FM. Voiced by AI. Kiss!
1: Jest 13. Kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrołęce i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymywali się przed znakiem stop. Wszyscy dostali 300-złotowe mandaty i po 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje. Zniesienie całkowitego zakazu reklamy aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać w czasie rzeczywistym informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voiced by AI. Kiss.
1: Jest 14. Może być drożej na stacjach paliw. Według analityków z ePetrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy, bo ukradli elementy kabli. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Tak wynika z raportu PZU Zdrowie. Najczęściej zmęczenie dotyczy kobiet i młodszych osób. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, a także debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka i pomocnik Slawii Praga Wiktor Nowak. Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym dokładnie za tydzień.
2: No siemano mordeczki, on the mic, Nikodem Formella
3: i Daria Kulej.
2: I my już na pełnej wjeżdżamy w piąteczek, bo absolutnie go dzisiaj już czujemy.
3: Będzie się naprawdę dzisiaj dużo działo u nas w studiu. Będą goście, będą premiery, będą najlepsze dropy i bangery, takie, które trendują na TikToku, na Instagramie, no dosłownie wszędzie.
2: A wy bądźcie pod telefonami, bo już za chwilkę wbijamy do was z zapowiedzią głosowacza, które będziecie mogli do nas wysyłać, także stay.

0: Radio Kiss FM, no ten numer cały czas podbija internet. Wczoraj była u nas premiera i cały czas ten numer się niesie mega wysoko.
1: A my czekamy na głosóweczki od was, żeby też się do nas niosły. Wbijajcie na radiokiss.fm, klikajcie na ikonkę WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki albo wiadomości, co robicie, aby wasz piątek był idealny. Macie jakieś protipy? Masz jakiś protip?
0: Ja mam protip taki, że mało pracuję. No niestety to się nie zgadza, bo jestem teraz w pracy, ale może wy mi podrzucicie jakieś mega fajne rzeczy, co można robić w piątek, aby był właśnie on idealny, aby wszystko szło po waszej myśli. Wbijajcie na radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i najbardziej kreatywna głosówka
1: wygra gadżety z naszego merchu, także warto.
0: Radio Kiss FM. A my nie zwalniamy tempa i wlatujemy na pełnej w kolejny numer.
1: Oh yeah.
0: I ruszasz już bioderkami, Nikodem?
1: Ja już biur.

0: I kolejny raz Nikodem rusza bioderkami. Wow.
1: Jak to ja?
0: Przed chwilą prosiliśmy was, żebyście nam nagrywali głosówki i naprawdę zasypaliście nas wiadomościami i głosówkami, bo na przykład Marta z Warszawy napisała, że w piątek nigdy nie odczytuje maili od szefa, no to dlatego, że jej się po prostu już nie chce stosować na weekend, nie chce się stresować. Piotr napisał, że po pracy idzie w taki melanż, że nigdy nie pamięta powrotu do domu. No i mamy jeszcze głosówkę. Od kogo to wpadła?
1: Wpadła głosóweczka od Weroniki, także posłuchajmy jej.
2: Idealny piątek, zostaję w domu i cały dzień mam piżama party.
1: I to jest plan na piąteczek. Też chyba tak dzisiaj to zrobimy. Jeżeli wy też chcecie usłyszeć siebie na antenie, no to wbijajcie na radiokiss.fm i wysyłajcie nam głosóweczki.
3: Radio Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka.

0: Kiss FM, czyli najlepsze dropy i bangery. I my was dzisiaj pytamy, co robicie, aby wasz piątek był idealny? Czy macie jakieś protipy? No i zasypaliście nas głosówkami. Oczywiście, że idziecie w melanż, imprezujecie.
1: Ale wpadły też wiadomości. Marysia z Legionowa wieczorem zostaje w domku i wjeżdża maseczka i Gilmore Girls. Dziewczyno, to jest idealny plan na piątek. Ja się pod tym podpisuję. Radio.
0: A jak wy macie jeszcze jakieś propozycje, no to śmiało wbijajcie na Radio Kiss FM i będziecie mogli nam nagrać, co robicie fajnego w piątek, żeby wasz był dzień idealny, no i usłyszycie się w radiu.
1: A teraz wjeżdża Elderbrook, Bob Moses, Inner Light na pełnej. Stay.

0: że ja jestem na brazylijskiej plaży, ale ja teraz nie o Brazylii, a przenieśmy się do Indii. Jest tam taki ziomek, Amar Bharati, i on 49 lat temu wziął postanowienie, że będzie trzymał rękę w górze. O tak, tak jak teraz ja trzymam ją u góry. Jak na razie słowa dotrzymał, jednak najgorzej wyszła na tym jego ręka, bo naprawdę nie wygląda ona za ciekawie. Jest taka, wiesz, chuda wiotka.
1: No ale wiesz, no chłop już jest stary, więc przynajmniej to jest jedyna rzecz, która mu jeszcze w tym wieku staje. A teraz White 2115 California Love.
0: California
1: Piękny numer,
0: love,
1: który cały czas jest hitem.

0: Ray, Joy, w Radiu Kiss FM przysięgam, że wczoraj widziałem chyba z 4 razy u kogoś na story, że ta piosenka leci w tle.
1: Ray jest ikoniczna, więc absolutnie mnie to nie dziwi.
0: Mnie też to nie dziwi, ja wczoraj jadę tutaj furą do pracy i okazało się, że coś mam nie tak z radiem, ale na szczęście mam naszą aplikację Radia Kiss FM.
1: O, cudownie, no tam można znaleźć wszystko, można reagować na piosenki, można znaleźć nasze sociale, no naprawdę, kto jeszcze jej nie pobrał, to naprawdę ja już nie wiem, jak inaczej mogę kogoś zachęcić. Możemy mieć nas pod ręką zawsze.
0: I wszędzie.
2: Radio Kiss FM.
0: Yes. A już za chwilkę pogadamy sobie o Andziaks i Luce.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas.
1: I najlepsze ploteczki. I tutaj dla ciebie info, dla was info. 6-letnia córka Andziaks i Luki dostaje kieszonkowe.
0: O, dobra, ale ile?
1: Wiesz co, 200, takie do podtrzymania, a reszta ląduje na koncie oszczędnościowym.
0: Andziaks, okej, my już jesteśmy dorośli, ale jakby co, to jesteśmy gotowi na jakąś ewentualną procedurę adopcyjną.
1: Prosimy.

0: Malcolm Todd. Na pełnej w Radiu Kiss FM, a teraz wjeżdżamy z naszym update'em.
1: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty z tytułu nieopłaconego podatku VAT za paliwo oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa? To sprawdzą naukowcy. Chodzi o to, by dowiedzieć się, czym różnimy się na przykład od Niemców, Hiszpanów czy Skandynawów. W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.

0: Chwila po 15, Radio Kiss FM, Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, siemano. Ta godzina, no, będzie naprawdę mocna, bo wbija do nas bardzo, bardzo specjalny gość.
0: Będzie się działo, koniecznie musicie z nami być. My wam w ogóle za chwilę damy podpowiedź, więc nie zostawiamy was bez niczego, ale będzie się działo, więc zróbcie głośniej i lecimy!
1: Lecimy! Radio

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i czas na spoiler, kto zaraz do nas wbija. Przygotowaliśmy dla Was taki króciutki dźwięk, więc teraz musicie się skupić, słuchać uważnie i czekamy na Wasze odpowiedzi, kto to może być na radiokiss.fm. I jak wiecie, to musicie nam koniecznie dać znać, więc uwaga, lecimy z tym dźwiękiem.
1: No, gdzie ten dźwięk?
0: Już wrzucam, daj mi sekundę.
1: Spoko, spoko. No jest to osoba, która pięknie śpiewa i o, mamy.
0: Mamy. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marlena. Ikona, także jak Ikona. Wiecie, kto to jest, to wbijajcie na Radio Kiss FM, tam nam nagrajcie głosówkę, a kto pierwszy nam odpowie, ten coś fajnego zgarnie z naszego kisowego merchu.

0: Sobel, One Day in Poland w radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery, a zanim do nas wbije niesamowity gość, no to mamy też takiego spoko ziomala tutaj obok.
1: Dzięki.
0: Witaj szefie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika, już rano trochę o tym mówiłeś, ale czego my ci możemy życzyć?
1: Wszystkiego co najlepsze, słuchajcie, wszystkiego co najlepsze, pociechy z was.
2: Postaramy się.
0: No my robimy co możemy.
1: Bardzo się cieszę, poproszę o więcej.
0: Radio Kiss FM. No to mówisz i masz, za chwilę będzie więcej.
1: Nie wyłączaj mi mikrofonu.
0: Bo za chwilę wbija do nas gość, a mikrofon już muszę wyłączyć, bo ty chyba musisz do pracy lecieć. Siemano.

0: słuchacie Radia Kiss FM i w końcu czas przyszedł na naszego wspaniałego gościa. Razem z nami jest niesamowity, kolorowy, wspaniały Michał Szpak. Siemano! Piękny okrzyk. No to na początek, słuchaj, widzę, że masz dużo energii, to zrobimy taką małą grę. Przygotowaliśmy coś dla ciebie.
1: O Jezu, błagam, tylko mnie nie zabij nią, ale róbmy to, róbmy to.
2: Lecimy z tym. Zagramy sobie w Diss or Kiss, czyli musisz wybrać, czy to będzie do disowania, czy do całowania.
1: Dobra.
2: No dobra, to lecimy. TikTokowe brain rotowe historyjki, ty wiesz, takie AI.
1: No, this.
0: O nie, czyli this. Nie lubisz na przykład bananito, stroberita, nie.
1: No nie. Chociaż jest jeden taki, ale koreańska sytuacja.
2: Okej.
1: Mi się podoba.
2: To musisz nam podesłać.
1: Podeślę, ale nie pamiętam tytułu, ale wkręciłem się, tak. Tam to było trochę jak turecki serial.
2: Takie lubimy najbardziej. Dobra, dalej. Używanie XD zamiast emotek.
1: Kiss.
2: Czarne paznokcie.
1: No wiadomo, że kiss.
2: No wiadomo. Autotune?
1: W odpowiedniej sytuacji kiss.
2: Okej.
0: Już to jest koniec naszych pytań w tej zabawie, ale może się rozkręcimy później. No właśnie, a ty lubisz zabawy? Na przykład, nie wiem, w łóżku?
1: Oczywiście. Tak? O tym jest też ten numer, że jest taki niegrzeczny troszeczkę. Takie niegrzeczne podrywanko i finish him.
0: No to mocny statement. Ale właśnie nie wiem, czy wiesz, dzisiaj obchodzimy Dzień Pierwszej Miłości. I czy ta data właśnie tej premiery twojego numeru jest przypadkowa?
1: No
0: czy...
1: właśnie, ona jest totalnie przypadkowa, ale jak widać, nie ma przypadków w życiu. Ja też w to wierzę, że nie ma przypadków. No, kochanie jest w dniu kochania. Czego chcieć więcej?
2: Tak miało być.
0: A jak wspominasz swoją pierwszą miłość?
1: Właśnie opowiadałem o tym, to bardziej było zakochanie. Pamiętam, to było moje pierwsze zakochanie, jak jeszcze jeździłem do swojej mamy do Włoch i ta dziewczyna miała na imię Sabrina. I pamiętam, kiedy wychodziłem, jak była siesta, wychodziłem po drabinie na szczyt budynku, w którym mieszkaliśmy i tam była taka ogromna ściana. Naprzeciwko niej była łazienka Sabriny i ja zawsze na tej ścianie albo sprayowałem, albo wyklejałem z taśmy klejącej Ti amo Sabrina, jakieś chmurki, tańczyłem specjalnie dla niej. Później dostałem od jej babci taki opierdol, że to jest wstyd, że wszyscy na to patrzą, dlaczego ja to robię. No ale wiecie, no ja byłem wtedy dzieckiem, teraz też jestem.
0: I bez zmian. Nadal?
1: Cały czas obserwujemy się na Instagramie, jest wspaniała, ale już niestety zamężna. Z tego, co widziałem.
0: O nie. No, ale ty też masz chyba jakąś miłość, ale o tym sobie pogadamy za niedługo.
1: No, za niedługo.
0: Bo już za chwilę usłyszymy twoją piosenkę. Naszym gościem jest Michał Szpak. Bądźcie z nami.
1: Yes.

0: Imo Sounds, Rise Slow na pełnej w Radiu Kiss FM. U nas tylko dropy i bangery, a naszym gościem jest Michał Szpak.
1: Cześć, też
0: Michał.
1: Na pełnej, też na pełnej.
0: Michał, a raczej kochanie, ustaliliśmy przed
1: tak,
0: programem,
1: kochanie,
0: że będę
1: oczywiście.
0: Do ciebie mówił dzisiaj kochanie. Powiedz nam coś o tej nucie. Czy ten numer jest dedykowany komuś specjalnemu w twoim życiu?
1: No jest dedykowany komuś specjalnemu, ale nie zdradzę wam tego, bo to mogłoby, że tak powiem, uszczuplić tę relację nieco. Bo zdarza się tak, że paparuchy za mną chodzą, a wolałbym, żeby tego nie robiły, ale mogę wam opowiedzieć historię tego numeru z innej strony, że pojechaliśmy, ja zmieniłem skład zespołu cały jakiś czas temu, nie będę liczył tego w latach, i pojechaliśmy na taki kamp do Zakopanego. I tam pośród, że tak powiem, dość hardkorowo melanżowych nocy stworzyliśmy wiele numerów i to jest jeden z nich, który został rozwinięty później już w studio z moim producentem, który jest częścią tego zespołu. I co, no, to ta fraza wiem, jak dobrze ci zrobić, kochanie, zrodziła się właśnie tam, więc to jest takie clue, które powstało w Zakopanem i przeniosło się w miejsce, w którym mieszkam, czyli w Warszawę.
0: Czyli dobry melanż jest przepisem też na dobry numer.
1: Myślę, że tak, że to jest fajne z tej perspektywy, że nie poszedłem specjalnie do producenta i nie powiedziałem, że chciałbym zrobić coś w tym i w tym stylu, tylko że to był wynik takiej burzy mózgów zespołowej i akurat ten taki funkowo-rock'n'rollowy vibe, który jest trochę taki Jamiroquai, wynika z tego, że jeden z muzyków, Piotr Bolanowski, uwielbia Jamiego i funk, w związku z tym został on zaimplementowany jakby trochę w ten klimat tego numeru, z czego się ogromnie cieszę, bo to jest też taki nowy wymiar mojej osoby w muzyce, którą zawsze chciałem stworzyć, ale nie wiedziałem, jak ugryźć Michała Szpaka z drugiej strony, żeby był rozrywkowy, taki jak na balecie, którego wszyscy znają, a nie takiego jak w telewizji, czyli takiego troszeczkę bardziej monumentalnego.
2: Okej, a czy twoja miłość była przy pisaniu piosenki tej, czy przy tekście, czy zobaczyła już finalną wersję?
1: Istniała w trakcie pisania, tak.
2: Okej, to już nam troszeczkę zdradziłeś. A jeżeli byś chciał tą piosenką coś wykrzyczeć, tak na maksa, jak ktoś jeszcze nie słyszał tej piosenki, to co byś wykrzyczał?
1: Co ona miałaby? No ja bym chciał, żeby miłość była niezdefiniowana i miłość była po prostu troszeczkę niegrzeczna.
2: Okej, bardzo nam się to podoba. Słuchaj, już za chwilę zagramy twój numer, kochanie, więc teraz to jest twoja chwila. Musisz zapowiedzieć naszym słuchaczom swój numer.
1: To ja wam przedpremierowo zaśpiewam refren.

0: więc koniecznie musicie być na naszym Instagramie i to wszystko obserwować.
1: Radio Kiss FM.
0: A w tej godzinie nie zwalniamy tempa, bo będzie jeszcze Swedish House Mafia, Zalia, Talia, więc naprawdę wow, będzie się działo.

0: To bez sensu w samolocie.
1: Aha, no ja się totalnie zgadzam. This is way out of my budget. No ale czasami ludzie bogaci mają właśnie takie pomysły.
2: Radio Kiss FM.

0: topce.
1: On jest w topce i także nasz update newsowy jest w topce, ale go za chwilkę sobie posłuchamy.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Sprawdzamy, gdzie można na przykład dzisiaj potuptać, a można o 21:00 na terenie Symfonii Warsowi przy Grochowskiej rusza Silent Classico. W historycznych przestrzeniach zagra dla was kultowe trio Nogaś, Obszańska i Szydłowska. Wstęp oraz wypożyczenie słuchawek jest za free. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty czy ważną legitkę. W sobotni wieczór polecam przenieść się do kina Helios. O 20:15 złapiecie tam przedpremierowy seans z napisami mocnego thrillera. W sercu dziczy. Zobaczycie Brada Pitta w roli byłego żołnierza, który zostaje odcięty od świata ze swoim psem bojowym. A z kolei w ciągu dnia, w sobotę i niedzielę, kampus SGGW przejmuje druga edycja Festiwalu Drewna. Na miejscu możecie zobaczyć za free pokazy rzeźbienia, czy sami wziąć udział w warsztatach z ekostolarki lub toczenia misek.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4000 zł. Tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na mieszkanie, jedzenie i czesne. Najwięcej studentów mieszka z rodziną lub znajomymi. Co trzeci decyduje się na wynajem. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, prognozują synoptycy. Ale mimo to może pojawić się jesienna chandra. Sposób ma na nią jedna z mieszkanek Poznania. To dużo siana, przyjaciół i korzystanie z życia. Ja dodałbym jeszcze słuchanie Kiss FM.
1: I ja się zgadzam z naszym lektorem on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. No, newsowcy wiedzą, co powiedzieć. Słuchanie Radia Kiss FM jest najlepsze, a to dlatego, że mamy najlepsze dropy, najlepsze bęgery, najlepsze ploteczki.
1: Mamy wszystko najlepsze. I w tej godzinie wjeżdżamy na pełnej, bo będzie się jeszcze dużo działo i wbija do nas ktoś bardzo ciekawy. So stay tuned.

0: trenduje, ja mam go wszędzie. No i mamy też dla was mocne info, które ostatnio trenduje o ekipie, bo traci ona na wartości. Teraz rezygnują z wielkich inwestycji. Wcześniej majątek Friza wynosił ponad 150 milionów złotych. Mega dużo, nie? A teraz chcieli zbudować halę do zdjęć, ale nie mieli na to funduszy. Nikt nie chciał inwestować, a notowania na giełdzie poszły w dół.
1: O, no lipa, no lipa. Czyli ekipa się kończy? Ekipa to nie rodzina?
0: Nie, to znaczy, wiesz co, na pewno się nie kończy, no ale tutaj mamy pewne zawirowania finansowe po prostu, niestety.
1: No, biedne dzieciaki, po takich informacjach, no nie wiadomo, czy już będą chcieli być influencerami. Ale za to chętnie, żebyście byli radiowcami, bo właśnie możecie puszczać takie bangery.
0: Take my cray, sports car, na pewno.

0: Slater w Radiu Kiss FM. No tutaj Nikodem pięknie tańczył. I nadal tańczy. Nie mogę na to
1: zmian,
0: patrzeć.
1: Bez zmian, ale możesz koniecznie patrzeć na nasze, zaglądać na nasze sociale, dlatego że tam wpadła relacja z naszego wywiadu, który mieliśmy całkiem niedawno, bo jakąś godzinę temu był u nas Michał Szpak i działo się tutaj, działo.
0: Oj tak, więc koniecznie tam wbijcie, bo pojawi się też jeszcze więcej materiałów z tego, także followujcie. Warto.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę zdradzimy wam, kto za chwilę do nas wbija, bo wczoraj wam mówiliśmy, że się dzisiaj będzie działo i się naprawdę będzie działo, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Kowalski, który jest piosenkarzem, autorem tekstów, kompozytorem, no człowiek orkiestra.
1: I lubi też chyba grać w gierki. Przed chwilą sobie graliśmy w gierkę, która teazuje jego piosenkę, także już nie możemy się doczekać, aż zmierzymy się wspólnie przeciwko sobie.
0: Będzie się działo, a teraz na antenę wbija Ray, Joy. No my się też będziemy cieszyli, jak on zaraz...

0: Nie kto inny jak Arek Głusowski. Siemano!
1: Dzień dobry.
2: Hey.
1: Bardzo mi miło. Przyszedłem zrobić test bąbelkowej rękawiczki.
2: Okej. Dobrze, że nie białej, bo wiesz, jesteśmy w nowym studiu, to może tam jeszcze gdzieś
0: coś
2: może
0: tam
2: być.
0: Po remoncie,
1: albo różowej.
2: Słuchaj, twoja piosenka jest związana z grą i my też dla ciebie mamy pewną grę. Bardzo prostą. Prawda czy wyzwanie? Musisz teraz wybrać, czy byś chciał.
0: Bierz wyzwanie, ono jest lepsze.
2: Fajne.
1: Wiecie co, ja jestem bezwstydny, więc nie ma dla mnie trudnych pytań. Biorę może wyzwanie, tak?
0: Weźmy zatem wyzwanie. Okej, no to tak sobie oglądaliśmy twój teledysk do twojej nowej nuty i pojawiła się w nim Gosia Andrzejewicz, która ciebie pięknie zapakowanego w pudełko sprzedawała jako artystę na wyłączność. Zgadza się?
1: Tak.
0: No to my tutaj chcemy też mieć artystę na wyłączność, żebyś nam zaśpiewał trochę Gosi Andrzejewicz. Puścimy tobie, a ty lecisz z nią razem na podkładzie.
1: No jasne. Poczekaj, tylko założę słuchawki.
0: O.

0: już dość.
1: Nie mów mi nic, pozwól żyć.
0: To nie moja tradycja.
2: Pięknie.
1: Ale pięknie sobie poradziłeś, naprawdę.
0: Ja bym wolał zaśpiewać Wojowniczkę.
1: O, no to też jest ikoniczne. A możemy poprosić o jakiś fragmencik Wojowniczki?
0: Nigdy się nie poddam, swoją wartość znam.
1: Ej.
0: Wiesz, artysta taki jak ja, Wojowniczki duszę ma.
1: No, my sobie za chwilę porozmawiamy też teraz o twojej piosence, bo tutaj Gosia pięknie śpiewa, ale ty również nas tutaj zahipnotyzowałeś swoim numerem i opowiedz w ogóle, skąd zamysł na akurat bingo.
0: Tak naprawdę teraz wracam po 2 latach przerwy i chciałem stworzyć takie uniwersum, świat, który będzie czymś w kontrze do tego, co działo się u mnie w życiu przez ostatnie lata, czyli na różowo, dlatego że mam już dość szarości i ciemnych kolorów. Generalnie sytuacja polega na tym, że bingo to jest alter ego każdego z nas, ponieważ dzisiaj żyjemy w 2 światach jednocześnie. Jest to internet i jest to świat realny. No i tak się dzieje właśnie, że ten online tryb jednak dominuje tą naszą codzienność, więc po prostu to jest takie rozważanie filozoficzne na temat tego. Nie, no wiadomo. Ja piszę tylko wierszyki. To jest generalnie piosenka opowiada o tym, że jesteśmy w 2 światach. Czasami mamy gorsze momenty, ale nie pokazujemy ich, bo ludzie mówią do nas tak: ja jestem, staram się być sobą, musisz być sobą, ale tak naprawdę, no kurde, nigdy nie jesteśmy sobą, nigdy nie zachowasz się tak samo przy mamie, przy pracodawcy i przy swojej najlepszej przyjaciółce wracając o 5 rano do domu, prawda?
2: No to właśnie ja bym chciał się przenieść do tego wirtualnego świata, o którym mówisz. Powiedz mi, który wers tej nowej nuty z Binga mógłby zostać twoim nowym bio na Instagramie?
0: A co to jest bio?
2: Bio, czyli twój opis na Instagramie.
0: Jezus Maria. 30-letni emeryt. Bio. W końcu jest po wszystkim. Dlatego, że to jest... Może to nie jest jakiś skomplikowany cytat, ani hasło, ale po prostu czasami są takie sytuacje, w których grzebiemy się i grzebiemy, i kiedy już dojdziemy do tego momentu, że to jest nasza przeszłość, to możemy właśnie powiedzieć: w końcu jest po wszystkim.
1: No i w końcu to jest moment, żebyśmy na antenie Radia Kiss FM usłyszeli twój nowy numer, więc słuchaj, teraz masz 10 sekund na zaproszenie naszych słuchaczy do słuchania twojego numeru.
0: O, nie wiem, co powiedzieć, ale generalnie nie będę chyba zbyt oryginalny. Dla wszystkich słuchaczy Radia Kiss ode mnie kiss. Mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. Kto to już zrobił przede mną?
2: No jeszcze już, nikt.
1: Chyba nikt. Uwaga, lecimy, wjeżdżamy na pełnej w twój nowy numer. Arek Kłusowski, bingo.
0: Bingo.
3: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Flower w Radiu Kiss FM wjechało na pełnej, takie bęgery tylko u nas, i mocne bęgery też wjeżdżają, kiedy mamy Kiss Rap w poniedziałki o 22.
1: Mm-hmm. Iga Dudziuk, Kamil Szufladowicz, naprawdę tam się dzieje, same rapowe numery, no i goście, których naprawdę chcecie usłyszeć i chcecie zobaczyć, więc w każdy poniedziałek godzina 22 wbijacie na radiokiss.fm i słuchacie nas. I'm going.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No u nas jeszcze emocje nie opadły po ostatnich dwóch godzinach. Był u nas Michał Szpak, był u nas Arek Kłusowski, także naprawdę się działo. A teraz chyba troszkę zwolnimy.
1: Teraz będzie tak spokojnie, chociaż nie, bo mamy same najlepsze bęgery, dropy i najlepsze ploteczki. Ale zanim o tym, no to zobaczymy, co tam w newsach. A o tym już za chwilę.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, ten weekend zapowiada się naprawdę grubo. W sobotę na przykład możecie odwiedzić Park Wiecha na Targówku. Tam odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Cyrkowa Warszawa. Plenerowe święto magii i ulicznej ściemy niby, ale umówmy się, każdy z nas potrzebuje w życiu trochę magii. Więc wbijajcie tam na przykład na specjalne cyrkowe afterparty przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. A jeśli w sobotę zamiast cyrkowych sztuczek wolicie po prostu głośny śmiech, to w świetlicy wolności przy Nowym Świecie startuje Warsaw Stand-Up. Tym razem na scenę wjeżdża format Big Mike, co oznacza, że komicy serwują dłuższe i mocniej dopracowane materiały. Z kolei niedzielę możecie spędzić w klubie Oczki, gdzie odbędzie się specjalna edycja techno jogi.
4: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Cześć, jest 17. Znamy polskiego kandydata do Oscara. To ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Reżyser ma już na koncie Oscara za film Ida. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w przyszłym tygodniu.

grudniu. Benzyna może podrożeć o kilka groszy, a diesel nawet o 30 groszy. Drożeje też autogaz. W najbliższych dniach nawet o kolejne kilkanaście groszy. Na razie nie ma perspektyw na uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie i scenariusz cen na poziomie 10 zł jest nadal niewykluczony. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się otwierać zagraniczne konta i przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który wkrótce trafi do streamingu. Były mistrz boksu wagi ciężkiej wróci do dzieciństwa, więzienia czy uzależnień. Premiera 13 października.

0: tu się tyle rzeczy dzieje, że wow!
1: To ja i tak ciebie podziwiam, że wypiłaś chociaż jedną, ja wypiłem zero, no ale nic dziwnego, skoro puszczamy najlepsze dropy, najlepsze bangery, naprawdę dużo się dzieje. Także witamy was ze studia Nikodem Formella
0: i Daria.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. To było Semenota, czyli Widać. No i powiedz mi, co ty zrobiłaś takiego, że widać, że coś osiągnęłaś w wieku? Ile masz? 23 lat?
1: No tak, no mordo, pracuję w radiu, to jest chyba spore osiągnięcie. Wytrzymuję z tobą, to też jest moje kolejne osiągnięcie.
0: No to słuchaj, no Michael Jackson na przykład w wieku 20 lat wydał Off The Wall, w wieku 24 lat wydał Thriller, a w wieku 29 lat wydał Bad. I ja wiem, że jestem największym Jacksonofilem, także nie przebijesz tego. Czyli widzisz, da się mieć 25 lat i 25 lat doświadczenia. Tak, wydaje mi się, że to chyba pacjent zero kategorii syn koleżanki twojej starej, ale tutaj nowy syn koleżanki twojej starej, czyli MJ Deli.

0: Widzę go ostatnio wszędzie. No i też jest pewna rodzina, którą zawsze często wszędzie widzimy i należy do niej Kylie Jenner, bo ostatnio w wywiadzie mówiła, że w zasadzie to lubi swój biust, no nie ma co narzekać, ale gdyby mogła, to chciałaby, żeby był troszkę większy, większe donice.
1: No ona ma potężne te donice, ale jej chłop Timothée Chalamet to naprawdę pożyje, no chłop to jest w czepku po prostu urodzony.
2: Radio Kiss FM.
1: Nikodem, lubisz polską kuchnię?
0: Uwielbiam,
1: polskie jedzenie,
0: najlepsza.
1: Polskie produkty? No to za chwilę o tym pogadamy, bo wszyscy są chyba zachwyceni.

się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: dziewczynę, która zawsze nagrywała filmiki, że o, w Polsce ludzie by dostali zawału, gdyby no, z Ameryki tak, zjedli tak. to. No i ona pochwaliła nasze polskie produkty i polskie sklepy. Powiedziała, że mamy bardzo dużo sklepów, do tego mamy super produkty i jest duży wybór.
1: Ja się zgadzam, ale w Stanach jest jeszcze większy. Jak byłem tam parę lat temu, poszedłem do supermarketu, kupiłem parę rzeczy i uprzedzając pytania, tak, świeciłem się na zielono w nocy.
0: Ale teraz możesz za to tańczyć. Nie musisz się świecić.
1: Zaczynam tańczyć.
0: Możesz tańczyć. Curtis Red Red w Radiu Kiss FM.

0: Radiu Kiss FM. No i ja tutaj wbijam do ciebie z horoskopem.
1: Okay.
0: Najpierw zacznę ode mnie, tak nie po dżentelmeńsku. Mm-hmm. Nie podejmuj dzisiaj żadnych decyzji. Odłóż deklarację do następnego tygodnia, najlepiej do piątku. Dobra, tak uczynię. Nie ma okay. problemu, robi się.
1: Dobra.
0: A dla ciebie, kochana, trzymaj się. O. Jeżeli byłeś wodnikiem, singlem, to od dziś twoja sytuacja może zmienić się radykalnie.
1: Czyli to jest znak, że już nie będę sama?
0: Tak, już nie będziesz sama. I to jest też info dla wszystkich wodników. Nieważne, gdzie jesteście, wszyscy, którzy nas słuchają, pamiętajcie, wywalamy aplikacje randkowe. Dzisiaj wychodzimy. Get them.
2: Radio Kiss FM.
1: No i zostajemy w tym temacie trochę takim romantycznym, bo za chwilę pogadamy o małżeństwach w Polsce.
0: Tak.

0: dla was info, rok 2025 był pod względem małżeństw w Polsce podwójnie rekordowy.
1: Okay.
0: Najmniej ślubów, przepraszam, od czasów II wojny światowej i najwięcej intercyz.
1: No wcale mnie to nie dziwi, jednak Polak lubi mieć pieniążki przy sobie i nie chce się z nikim dzielić nim.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę poplotkujemy bardziej i wam powiemy, co będzie za chwilę w kolejnej godzinie u nas.

0: bangerów i w ogóle premier, bo już o godzinie 18, czyli tak naprawdę za 6 minut, szybka matematyka, rozpoczynamy Kiss Music Friday.
1: Będzie się działo, najświeższe premiery, najmocniejsze dropy i bangery, które trendują, no i będzie z nami ktoś ciekawy, także koniecznie słuchajcie. Some people.

0: Poza tobą, Nikodem, nie widzę nic.
1: To nie anioł śpiewa, to Daria śpiewa. Słuchacie Radio Kiss FM, najlepsze dropy i bangery. I wjeżdżamy z naszym update'em.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukrainę. To coś jak kopuła antyrakietowa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca, bo mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Gromadzili treści dotyczące zamachów terrorystycznych. Sąd zdecydował o umieszczeniu jednego z chłopców w schronisku dla nieletnich. Drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów, a także łąk i pól. To okres godowy zwierząt. Oznacza to, że teraz częściej niż zwykle mogą pojawiać się

0: na drogach. Blisko 600 miliarderów jest zbyt biednych, by znaleźć się na liście Forbesa. Czyli czekają w kolejce na dołączenie do grona 400 najbogatszych osób na świecie.
1: Minęła 18, więc weekendzik wjeżdża już na pełnej. On the mic, Nikodem Formella
2: i Daria Kulej.
1: I lecimy z Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery, najlepsze viralowe dropy, także będzie się działo.
2: I numery takie, które trendowały w tym tygodniu na świecie i w Polsce, czyli coś, co my kochamy najbardziej, coś, co trenduje, oczywiście jest dla nas najlepsze, więc wlatujemy w tę godzinę. Radio i rozpoczynam dość mocno, wjeżdża O Co Chodzi ze swoim albumem, który dropnął dzisiaj i z świetnym numerem.
1: Drop it, baby.

0: Music Friday, czyli najlepsze premiery, a ten numer akurat bardzo mocno trenduje w socialach.
1: A my wjeżdżamy dla was ze świeżutką premierą od naszego ulubionego Australijczyka, Troye Sivan, Party. No to co? Let's party in Radio Kiss FM.
2: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Michał Szpak, kochanie. No Michał u nas był, zrobił naprawdę ogromne show, które możecie już zobaczyć u nas na socialach, więc koniecznie tam wpadajcie.
1: A teraz wjeżdża numer stopki światowej. Przejął TikToka, instagramowe rolki, przejmuje też naszą antenę, więc wjeżdża Adela, Ain't in LA. A wy słuchacie Radek Kiss FM, to jest Kiss Music Friday.

0: Z nami jest Lena Moonlight. Siemano.
1: Ejka, cześć.
0: Dzisiaj wydałaś swój numer i sobie o tym numerze jeszcze trochę pogadamy, ale zanim przejdziemy do numeru, no to pogadamy o ulubionej rzeczy Nikodema, czyli o teledyskach.
2: Ja jestem totalnym teledyskofilem i zawsze jak słucham nowej nuty, no to lubię to właśnie zrobić sobie z teledyskiem, bo wtedy od razu to odczucie jest inne.
1: No i super, no więc... tak powinno być, tak najlepiej,
2: i tak było
1: full
2: tutaj.
1: Experience.
2: Exactly. I ta nuta mega mi się spodobała, więc powiedz nam, gdzie nagrywałaś ten teledysk? Jakieś kulisy nam zdrać.
1: Klip był nagrywany na Ibizie, słoneczna Ibiza w lipcu, więc gorąco. No ale jakże pięknie.
0: No i melanż pewnie też tam był spory przy okazji.
1: No,
0: tak spokojnie?
1: No tak raczej, nagrywanie i spanie, to było mniej więcej tak. Okay. Ewentualnie trochę opalania w ciągu dnia, jak było za gorąco, żeby nagrywać.
0: A masz jakieś śmieszne ploteczki związane z nagrywaniem teledysku? Coś z backstage'u?
1: Ojejku, z backstage'u, no tam generalnie działo się dosyć dużo i było czasami chaotycznie, bo tak naprawdę byliśmy tam przez 3 dni, a nagrywaliśmy 2 klipy, bo do numeru jeden znak też robiliśmy tam klip, więc było dużo, dużo, dużo roboty. No i myślę, że między innymi to, że ja po prostu nie miałam pojęcia już, jaki jest dzień, jaka jest pora dnia, nocy, co się działo. Nagrywaliśmy niby vloga, ale no ja tam po prostu, żeby złożyć pełne zdanie, to musiałam się mocno namęczyć.
0: Okej, okay, czyli nagrywanie teledysku było grube, piosenka jest świetna i zaraz sobie trochę więcej o tej piosence pogadamy, ale zanim to czas na kolejny numer w Kiss Music Friday.

0: Jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Naszym gościem bez zmian Lena Moonlight.
1: Siemano. Hejo, cześć.
0: To teraz już sobie troszkę pogadamy o tym numerze. Numer nazywa się Letni Wiatr. Jakby ta nuta była miejscówką, to jaką?
1: Proszę cię, no ze względu na klip, no to Ibizą.
0: To jest Ibizka?
1: Tak, to jest koniec wyjazdu na Ibizie. Myślę, że tak brzmi.
0: Okej, a powiedz mi, co jest bardziej stresujące, a może bardziej ekscytujące, kiedy ten numer premieruje po raz pierwszy w radiu, czy pierwsze wykonanie go na żywo?
1: Ojejku, myślę, że na żywo byłoby bardziej stresujące.
0: Okej, no. Okej. Czyli tam by ręce dopiero
1: no,
0: drżały?
1: No myślę, że bardziej, bo wiesz, w radiu no to jest takie super wow, ale nie muszę stać przed tak dużą ilością ludzi jeszcze śpiewać i wiesz, tam tańczyć, całego performance'u robić, ale myślę, że to też ma swoje plusy i totalnie nie mogę się doczekać wykonów na żywo, to przede wszystkim. Trochę większy stresik, ale to nie szkodzi, czasami trzeba.
2: Okej. My się koniecznie musimy pojawić już na tych koncertach, a jak pisałaś ten numer, to co było dla ciebie największą inspiracją?
1: No właśnie taka sytuacja typu koniec wyjazdu, kiedy jesteś na wakacjach, kończysz już ten wyjazd, tutaj jakaś relacja się tworzy, ale to jest takie niepewne, ale tak naprawdę skupiasz się na tym, że fajnie, spędzasz sobie ten czas, zbierasz ze sobą miłe wspomnienia, wracasz do domu i to jest takie wspomnienie, które żyje z tyłu twojej głowy i czasami się przebudzi i tak się uśmiechniesz na chwilę.
2: Okej, a przy właśnie takiej tematyce chcesz pozostać pisząc kolejne numery?
1: Trudno mi powiedzieć. Na pewno chcę, żeby numery były pozytywne, były takie pełne pewności siebie, kobiece. Okay. Na tym chciałabym się skupić. Myślę, że ten numer to jest taki bardziej, no na pewno spokojniejszy repertuar, no bo w zanadrzu mam też takie bardziej energiczne rzeczy i w tą stronę teraz myślę, że będziemy iść, ale no wszystko w takich klimatach właśnie kobiecych, pewności siebie, fajnego vibe'u, girly, no i o to chodzi.
2: No to nie możemy się już doczekać na kolejne nowości, ale zanim nowości, no to posłuchajmy twojego numeru, więc słuchaj, teraz musisz zapowiedzieć naszym słuchaczom twój nowy premierowy numer.
1: Cześć wszystkim, tutaj Lena Moonlight i już teraz możecie słuchać mojego najnowszego numeru Letni Wiatr.
3: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Louis Villain, Kizo, prezes. Ja już chciałem mówić, że świeżutki drop, ale Kizo jednak przejął pałeczkę.
1: Bo na storce podpisał ten utwór jako nowy banger. I dobra, dobra, my kumamy oboje. Chyba już mamy prezes mindset.
2: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi.
1: Koniecznie z nami bądźcie, bo już za chwilę wlatujemy z kolejnymi premierami i już mogę zdradzić, że będzie super numer z nowego albumu.

0: Miley Cyrus, Let's Get Married. I jest to numer z nowego albumu Miley, który dropnął dzisiaj, także no świeżutkie.
1: Tak, zapadała nam świetny, świetny album na weekend. A propos weekendu, zaraz kończymy, jakieś życzenia na te zakończenie dnia?
0: No na pewno więcej premier i może jakiś dzwonek w tle?
1: Żeby zadzwonił, dobra, to wlatuje Ring My Bell, ale na ficie z Matą, numer, który jest na totalnym viralowym topie, a to jest Kiss Music Friday, y'all. You can

0: Dominik Fajk, Small Town w Radiu Kiss FM i w Kiss Music Friday, które już dobiega końca, bo na zegarach mamy 19.
1: Zgadza się, żegnamy się z wami, kochani słuchacze. Było dzisiaj naprawdę mocno. On the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. To był piękny piątek, dużo się działo. To wszystko możecie zobaczyć na naszych socialach, więc tam koniecznie wbijajcie. A my słyszymy się w poniedziałek o godzinie 14.
1: Pięknego weekendu, do zobaczenia.

0: Radio Kiss FM. God morgon.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja

Drops and bangers.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Siemano, to znowu my,
1: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Już nie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba.

0: do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś.

może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak.

Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje